0: ne bi wɔ nahu Afrika nhyira ne ayamuyɛ no wɔ dɔ a Onyankopɔn ɛwɔ mahwɛ Nehemia chapter 12 verse 27 to 28 wohu sɛ yɛdi dwira fahyɛ Nehemia chapter 12 bi ne ntɛm 27 to 28 odifoɔ Nehemia etire dumienu ne yima duonu nso kɔ duonu wɔtwe
1: etifi asɛm ɔse ɔfasuo no dwira ase
0: kɔe
1: na ɔrebɛ dwira Jerusalem ɔrebɛ dwira Jerusalem fasuo no ɔrehwɛ Luifoɔ no firi wɔn tenabea nyinaa sɛ ɔde wɔn reba Jerusalem na ɔde aseda ne ɛnwom
0: wɔn de aseda
1: ne ɛnwom
0: ɛne ɛnwom
1: nnawuro
0: menta
1: ne asankuten edi odwira odwira twa no
0: edidi odwira
1: twa no
0: odwira odwira festival
1: odwira odwira fashion no
0: ishankawrade
1: amen
0: usaga na yedi odwira fashion
1: an